Zajmę za noż. Zajmę za noż on subedu, nadstar manu nic. A je włosy by czes mi bedu, leszą mam albo nic. A zły cari mi lice je cara, co bedu cari nie chce.